0: Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, sto neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.
1: Raz, dwa, trzy, hop!

I witajte po przerwie. Za mikrofonem Seweryn Kosowski. Produżamy to nasze wysyłanie audycji i odomasz. Fajni siadije na Lemkowyni, piknik lemkiwski, piknik lemkiwskiej kultury w Rybkach Prochodyt. I ja byłem jego uczestnikom, jak raz dnes się z tym z wami dealu. No a my w Radio LMFM dobrą muzykę gramy, także zapraszam na dalszą muzyczną przerwę.

drodzy słuchacze, słuchatelem FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Tak, dlouhý weekend máme, świadkujemy, cieszymy się z tego, że kiedyście sobie i wczoraj, i w piątniczu robili swobodne od roboty, od zaniać. No tak, to dłuższy weekend mamy. Dnes sobota, która nam się kończy, ale przed nami jeszcze niedziela. Ja jak raz na Lemkowini, z czego się tiszę, bo teper do was bisiduju. No a okrem toho na Lemkowini fajno czas możesz prowesty. To prawda, ku zlije, kus chwila nam się popsuła, ale to jest tepły deszcz, litni deszcz, za to nie smutrymy się, lem smutrymy do peredu.

0: O domaš.
1: No i tak, drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja O domaš, jako ste dnes, hodny byle czuty priamo w Radio Lem FM. Za mikrofonem był Severian Kosowski. No a dnešnią audycję 6 czerwca małem przyjemni dla was wysyłaty z Lemkowiny, z mojego mobilnego studia w Wirchny w Gladyszowi. Dobranicz, majte się szumni.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Mój wersz. Wojdę do tebe mój wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmarił, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Hej, witam, Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja

Końcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Dobry wieczór. Dneska kus netypowo, bo witorok zarezerwowany jest dla programu 14 pohołowi chodyt, ale proto, że nie powało mi się nahrat edycji z Anną Kyrpan z Ukrainy, ryszyła jem nie dawać dneska niejakoj temy, proto, że wolu prynjaty formu programu, jak spił besidu z drugim człowiekom i tak mam nadzieję, że za tydzień w witorok powiedzę mi się pouczyty z Anną i z nią razem przywitamy Was na anteni programu 14 pohołowi chodyt. A dneska w to miejsce wyjątkowo słuchowisko. Mamy teper nowelu Partyzant Petra Polańskiego, która jest dość obszerna, proto dumam, że jak będę dneska jeden odcinek wece do peredu, to będzie lepsze. Także zapraszam na ósmy czas Partyzanta Petra Polańskiego. Sydonia była prykrasą karpackich gór. Na zielonym tli wertepił czudni odbywali się jej jasno złoty kuczery. A wirną dityną tych wertepił była ona. Wyrosła medżenyma, zżyła się i nie lyszała ich bez lubowania. W świżych, jarnich dniach i w spekoti lita pochodżuwała ona po medże łanamy żółtoho żyta, zeleny małkamy, jasno złatysta Sydonia. Ponachlad do zelenoho haju, a dale czerez kyczeru nad Beregesanu i lubuje się z przyrodą. A w jirskiej zakutyni cygańska watra. Pidchotyt do diwyci cyganoczka, jedna z tych wandriuniczok, co jak meteory prolitują od jednych gir do drugich. Mimowilni zwiduje się diwycia o dolu. Diwocze serce za jedno byje dla odkrycia buduczności, a po worożbi uśmiech i uż diwycia kraczat dale łhamy do widciuskoho domu, dei oweczkę wesoło pobekujuczy, wertajut się stołoky i de stary chabzyny i werby tak perekonujuczo kliczut. Pak żółtowołosa kniahynia każe się westy do susitky, czorniawoj olałky. Nabesiduwało się, naśmijało, naszepotało i nażartowało z kamaratką od sercia i po serdecznym wyciu paniu lyczok rozstają się na praszczalnym werchu. Sydonia była delikatna, a świżyst i krasa probywała z ciło jej postawy. Lechko dosterihana tucha owywała jej usta, a w duszy nesła pohoło z żałisnych karpackich melodyj. Na zwidania parocha Dunowycza ona odpowiadała z tym starunkom i tepłom, przy jakich my czujemy, że żena je wszystkim w naszym życiu, że bez niej nasze dny byłyby suchą pustynią, a my sami posered stychii życia bez niejakoj opiki. Spasen budet, perekonany był paroch. W ostatni czas z szalenych fal wyrwali. Chłoszli do druhoj izby. Tam spał mużczyna, kotroho blide lyce odbywało od czornych bajusił. Przy posteli siedł chłop, starec z osywyma dołhyma wołosamy w czypowi. Iż to Hajmon, zwidał paroch starcia. Palyt,
spalit, zabesidował Hajmon. Znacja krow. Cmom obyszło inne czudne, a iszczy do topely trafyty. Ciamlu i ja. Chodył i ja do bojowego ognia w młodych rokach. Iszło się obojatni, ba, co obojatni. Tak śmiło i na medwedia to ne pide. Za medwedią i ty, ta, tak jakosy stiachne człowiekom, aż moro spide potili. A na kulu to iszło się jak w dym. Choć z kuli biut, a człowieka nycz za serce ne styskat, jak są bezwilną tołdy, dusza się staje, choć smert za pleczyma. W boju nic strachu, a najdę kula, tołdy palit, palit. Jeftymowy usta tycho szeptali słowa Marsylianki, ta fraza. Lubą świata odczyzny, zwuczali jak molitwa na wernenoho syna. Otworzył oczy, jeho pizrynia błukali bezmyślni. Ta strymali się jednako oczy hejby prykowany na widok jasnoho serafymka koło systoj łady. Smotrył i myłował się jak dityna wzrywszy świtlyka. Syniawa karpackiego neba odbyta w oczach Sydonii wpyła się doraz balsamom w chłoru duszu Jeftyma. I takoj zas wsnuł. Sołodki stan serety horiaczkowoj triasa wyci. Nechce się Jeftym obudyty z toho błażennoho snu. Sołodkie tremtinia perebihat potili. Nie je toho świta, dalekyma strzeczkami wandruje dusza, hejby się odurwała od zemli. Nyjakie stremlinia, nyjaka żażda ne prygnitat rudy. Mniali się dny, a z nima i Jeftym prychodył go sobi. Budył się często wzerał się w dziwocze lice. A koli posered noczy świcza kormyła izbu słabą jasnyną, win probudywszy się wydił przy posteli postać pleczatoho schylenoho starcia i tin joho welku na ścini. Zyszoł tyżden. Na klebanii parocha w smerecznym zminyło się nevelo. Ta przyszła wist od zamużnioj starszoj diłkę parocha, że jej mąż w dorozi do Mukaczowa na Uhrach czerez madziarsku rewoltujuczu szajku, kotra zminyła się w rozbijniczu bandu, był schwaczeny i bez wsiakoho pardonu powiszenej, pobilszujuczy riad szybenyc stojaczych na rozdrożach. I mość zasłabła. I Sydonia neżduczy musiła wyichaty, żeby byty pomiczną sestri. Na Hneska to już wszystko. Teperkus skorsze poczujete następny czas, bo już w piatnyciu. Zapraszam. Dziękuję bar serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwom, które sobie człowiek sam doberat.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie do rohu Radio Słuchacza i prosimy nasz 69. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska proczytamy paru tekstów, w których jawić się tema spania. Son tiszut się zainteresowaniem literatiu, asocjuje się z odpoczynkom, spokojom, krasą. Ale celem? Czasom może być niespokojom, albo nawet koszmarom. Spaty kładamy się wieczorom, koli po ciłym dny trzeba odpoczaty.
6: Wasyl Chomyk, wieczór. Zmuczony wieczór, luch na keczeru. Zakurył fajku, zadrymał znamy. A z fajki iskry znacili w niebo i zabliszczali gwiazdami. Czytała Sofia Rutkowska.
3: Kołyskowe piśni uleszają się w serce na ciłe życia. Budują relacje z rodyczami od pierwszych chwil, wytyszają, pomagają w snuty, ale też rozwijają. Rola tych piśni jest neocinena. Kołysanka może przybierać różne formy melodyjnego nuczenia albo śpiewania ulubionych piśni. I my mamy grupę kołyskowych piśni. Zapraszamy do wysłuchania jednej z nich. Bude to Lemkiłska kołyskowa, prekraśnie zaśpiewana przez ansambl Lemkołyna z Lwowa.

0: W rosyjskiej literaturze son nie jest traktowany ilem dosliwno jak odpoczynek i fizyczne spania. Ludzie hejby zasnuli, nie widno ich, zabywają o swoim rytmem.
1: Janko Szkierpan, bajka. Kole małbym czarowiczkę, w których miłbym moją ity. Za kordony, kiedbym piszał, lękił bratię obudyty. Starą prawdę im wkazaty, gdy ich zemla, otec, maty. Gdy ich beskyt kamenystej, gdy ich rydny kraj rękiewskiej. Czytał Martin Ludkowski.

snyją się migi do tej nocy i są półbocy jarubaty. Gdy lata liniły tuchy bocy, postukujucy ťahli hori wyhonom wis, a za nim luch za wlakami. Dido oczami nebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnęny rozśpiwał się za zelenią, prihorszczami gyłtał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod ubiczu zdawało się sama klicze, podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, što mnie kliczesz rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiaty liszył, wziął jajce do zmeni, z imenom gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejka nie duszyli darmo. Ruszył jajce, prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, stejił, hej, ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz, mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko, moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej, steju, hej, różył, wraz z kladom, hej! Prebacz, zemlice, štom jak poturnak nevirny, świtami piszął, tebe liszył, rydna. Ja dumał, štom bidny i holy jak Lazar, świt mia zamanył talarami. Koli mi witer w oczy zagnał tugu i slezu nagnał solenu hirku, jak moria woda, ja znał już, štom cię prodał marno. Nie najdu drugoj takoj, gdyby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. Te oczy nie zwernu, gdy nie pidu, tamtin twoich wertił, idę moim ślidom, nebom zachmarenym ciągnę wspomina. Do kariat, proklinat! Hej, sejke! Hej, moi! Skladom! Hej!

Żeby mati hardy sny, trzeba wieczorem wysłuchać do jakiej hardej bajki albo śpiwanku. Posłuchajmy kołysanku, jaku napisał dla ansamblu Lemkołyna z Bilanku Michał Sandowicz.

Son ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia. Dobry son wpływa na naszą odporność, psychiczne zdrowie i odnowę klitynok tiła. Pamiętajmy o tym, że odpowiedni czas spania zwiększa wydajność naszego tiła i znacząco wpływa na nasze samopoczucie. A co się z tym wiąże? Odczuwalną wyższą jakość życia.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

0: Ula.
1: W międzywojennym periodzie ciż wspominano traumatyczny i bolaczy podziwi z minułego. Śpiła najpierw 14 roczok Wasyl Bawolak z Ośładkoły, a zas potem ensemble Serencza i tam w Gorlyciach.

Veciva kula ponad horu, veciva kula ponad horu, ta judareva o hrud moju, ta judareva o hrud moju.

Seredusščoj, Lemkoviny, pani Maria Burjak, śpiewanka rejestrowana w 1985 roku. Pochody do nas z Polan.

najbardziej znaną lekcję lemkiewskiej geografii dał poeta Iwan Rusenko w wierszu pod długim nagłówkiem Kto ma zamiar się żenity albo lekcja lemkiewskiej geografii. Jak poeta pisze, smotte na mapu. Kto ma zamiar się żenity? Najne czekat do oseny. Ale najsia opoobzerat, najsia szumni popryberat i naj doraz się ożenit. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, najsoj wyberat żenu zożdyni. A kto zaslubyt młody diłku, tot najperejde aż do waniłku. Tam są dziewczata oczeń choroszy, ale nie mają gruntu, nie groszy. Jaglem bohaty, od stary w diłci, możu coj najty żenu waniłci. Ale jak iszczy młody judołec, to najsia udast do kostarołec. Tam soj wybere, choć kus i brytku, ale dostanę duże maitku. A kto by chodził dobroj śpiwaczku, to najsia żwidat de do muchnaczku. De do tylicza, albo do huty, tam sud dziewczata, szto znajut nuty. A iszczy toto, potychy powiem, że czasom najdę żenu w łabowi. Lem do Uhryna, nit czoho ity, bo tam dziewczata nie mają dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to najsia udast lem do Wysłoczka. Kto sobie życzyt za sparadnyciu, to naj posmotryt lem na Kreniciu. A kto zaide aż do załatko, to pełno najde dziewczata gładko. A kto już nijak nie najde par, to najsia żwidat desut brunar. Bo tam na 1500 naroda jedna tysiacza żeńskoho roda. Aj w worobliku, w szklarach w kroliku, w izbach w ropycy, w czyrni w rypniku, lemkiewskich dziewczat mate bez liku. Temperamentu lem tra do toho i kus odwagi i siły w nogach. Ale rycz persza to sud dulary. Naj o tym znajut mlady i stary. Żenyty się możut nawet durni. Cyto w repedi, cyto w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pogladat deko treseło. Najde soj żenu, jaku sam schocze i budę się mu do smerty wewo.

Po wyseleniu, w pierwszych rokach, we krzyść lemkiu, tu żyła za swoim i chciła wertaty. Nychto nie planował sy ostawaty prymusowo na czużyni. Początkowo ny swojej cerkwy, ny swojej kultury. Można było plekaty swoje lem na rodynnych torżestwach, na wesilach, kstynach, pochoronach. Cy w czasie świat, Rizdwa, Wielkodnia. Ale po 56 roku, toto, kotry najbardziej były wytrwały, zaczęły wertaty. Negodne były żyty na czużyni.

A teper śpiewanka, którą wszystkie dobrze znamy, mam honor przedstawity śpiewanku, którą będę śpiewał Iwan Czizmar, który jest wiernym słuchaczem naszego radia i, jak się mi zdaje, mieszkat w Osłydniku. Zdrawimy, panie Iwanie.

I zastwir Johna Gocza, który zrobił w naszym radyli fantastyczną karierę. Ale dnesko posłuchajcie go w ciłosty.

Na zachodzi, na Czorzyni, nasza lemkiłska kultura cisz się rozwiewała. Starsze, peredwojenne pokolenia, które pamiętało dobry Lemkowynu i perenesło na Czorzynu tot kulturowy zmist, którym nasiakło na Lemkowyni, popularyzowało naszą kulturę na Czorzyni. Najczęściejsze grali na wesilach. Przed wami kapela Dumka z gromadką.

dnesk speciálna náhoda do pripomínania starých lemkijúskych špiuánok. Ale nechťu bom lešite vás sluchače v pesimističných nastrojach. Bo vse, koli bešidujeme o tým, že što si lemkijúskoho sa vkazalo, že što si lemkijúskoho jest odtvorené, zachované, to jest to optimistyczna informacja. Jedną z najbardziej optymistycznych płatni, które się wkazali za ostatnich 10 roków, to była jawiskowa płatnia wesny, która naszą kulturę przedstawiła w czysto inczej podobie, w moderniej podobie. Ale z nawiązaniem do tradycji i do toho, što v lemkijúskej kultúri najvažnejšie poučenia tradícii i modernosti. Ja sa dneska s vami praščam, kinču, hnešňu striču, so samýma lemkijúskýma, rusínskýma, prosto rusnáckýma melodiami i zaprašam za týžden. Bohdan Gambal. Thank you.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, bok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.